Don pacha barar, Jesu bainch akantar boslo. Vat cholun cholun to thoklolo, tanelolo, ani bukelolo. Te khol bainth zaite udok asunui, udok karu razu ani baldi naslela karanan, ta chitan baglina. Itlia monosor, ek samaritan osturi aili, tichi lagi udok karu razu ani baldi asli. Jesu ticha patle patki jivit zana zaunu legit, tichi lagi piong udok makta. Jesu tika ticha adlia dukacha ani patki jivitant lian sutka dium zai asli. Nisor gantle udok je fokot thora chuvel tan bagoita tacha zagyar Jesu tika jive udok dung sota. Te udok pietoj tika ni kedna stan lakchina. Pun ti Jesu chi utra sozmungna ani aple ulo saludota. Jesu tika loru loru deuponan ubarta. Jesu tika ticha oth naslalya gozalentlian bavartacha paulyar pauita. Jive udok muntlar kite te tika soz munkna. Tine Jesu lagi te udok magle. Karon tika potun udok akarun yung cheporchena. Dekun tani muntle saiba te udok makadi. Tiche magne Isaias provadacha utranzo ugras kuta. Tan lagla tunka. Utkashiyat sugli, Isaias provadi avesur ponasani pants uri ek. Achivun tika Jesuso zoba boro lakta. Konang zur tan laglia, tani mujeshi yunche, ani mujer bavar da teutat, tani pionche. Ji bavar da do tat, tanchi bitor. Jivya utkacho zori goskoshit vauntelio.

Samaritan ostorek winsun karlili Jezuche ap porgondni pauzank. Tika tempoile somsungna puntine munkle. Ek mesayas etolomun anzano. Toyeto soglang bore ostuk tokotolo. Chuamam char wori punchwis. Tine aple sogle visron. Deva kaple kaliz ukulle. Ata sasnanche udok tiche bitor vauntale, ani ek sasnanchi zor tiche bitor futli. Jezu konte dorkson dyunso velailo. Ti ostori zaun asli poili jika Jezu apun konte dakun dile. Aunto tuche lagi uleta to. Juwaan avesur char wori sovis. Anga tanchi basa basa simpli ani kornyani titoshen kurunk laglin. Diche kalis kurpen bolle. Otmo sottalo te udok te kamele. Aplo utkasok